0: odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę. Kora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy roller coaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Kora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendy, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco. Dziś przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a my wspominamy Alinę Janowską, która z jednej strony była znakomitą aktorką, a z drugiej łączniczką o pseudonimie Setka. Ta młoda kobieta, zanim stała się gwiazdą sceny, ryzykowała życie w walce o wolność. Jej nagrobek na warszawskich Powązkach przypomina o jej heroizmie, choć sama nigdy nie chciała być nazywana bohaterką. Cóż, nie każdy potrzebuje fanfar, by być prawdziwym bohaterem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na Śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program, Simona Ventura, nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santelage czy Hare-Aniemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
0: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za niepodpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Według lidera PSL, weto prezydenta blokuje 5 miliardów złotych, które miały wesprzeć program dopłat do paliwa. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja uderza w kierowców i polskie rodziny planujące wakacyjne wyjazdy. Wicepremier apeluje do prezydenta o zmianę decyzji, by umożliwić niższe ceny paliwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
1: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. W Lublinie odbyło się ważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii współpracy Polska-Ukraina, takich jak inwestycje i wspólna obrona. Zełenski, wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, poinformował o swoich rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie podkreśliło strategiczne partnerstwo obu krajów w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Dziś w Warszawie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie roli kobiet w tym zrywie. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Monument ten, odsłonięty w 2021 roku, upamiętnia uczestniczki i cywilne ofiary powstania.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 18 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie także 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
2: Polscy siatkarze czekają na rywala w finale Ligi Narodów. W drugim półfinale zmierzą się Japonia i Stany Zjednoczone. Japończycy są niepokonani w tegorocznej edycji, ale Amerykanie pokazali swoją siłę, wygrywając z Włochami 3-0. Kto zagra z Polską o złoto? Odpowiedź poznamy już dziś po południu.
1: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
2: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
1: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
2: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk udowodnić, że wiek nie przeszkadza.

0: królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobra Nocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, dziś w końcu stanął na ślubnym kobiercu z tajemniczą Heleną. Ceremonia w warszawskim kościele przyciągnęła tłumy, ale wejście było możliwe tylko z zaproszeniem. Cóż za ekskluzywność. Na liście gości same gwiazdy, choć nie wszyscy się pojawili. Joanna i Jacek Kurscy wybrali rocznicę powstania warszawskiego zamiast weselnych tańców. Brzozowski jednak zadbał o chwilę refleksji, wprowadzając minutę ciszy przed rozpoczęciem wesela. Cóż, miłość i pamięć historyczna w jednym. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Ajagorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją? 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. Nad polskim wybrzeżem, w tym nad Grzybowem, zawisły dziś burzowe chmury, co spowodowało zamknięcie wszystkich kąpielisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem i nawałnicami. Mimo to Grzybowo oferuje alternatywę. Przy ulicy Bałtyckiej trwa 15. Festiwal Zupy Grzybowej z darmowymi porcjami zupy i koncertami. Woda w Bałtyku jest czysta, a kolejne badania zaplanowano na 3 sierpnia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
0: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu 5. Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: To To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie także 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
0: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch. Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych.

0: Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
0: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: Gdzie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę. Kora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Kora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
3: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
3: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
2: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając News do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program, Simona Ventura, nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych.
2: Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i 2 cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
1: Dziś o godzinie 17 cała Polska zatrzymała się, by uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Warszawie, na Rondzie Dmowskiego, rozpoczął się Marsz Powstania, a niebo nad Alejami Jerozolimskimi ozdobił znak Polski Walczącej. Wieczorem na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki, kontynuując obchody tego ważnego dnia. Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system THONTA, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Hare-Aniemeyera oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
1: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Brown zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
1: Polscy siatkarze czekają na rywala w finale Ligi Narodów. W drugim półfinale zmierzą się Japonia i Stany Zjednoczone. Japończycy są niepokonani w tegorocznej edycji, ale Amerykanie pokazali swoją siłę, wygrywając z Włochami 3-0. Kto zagra z Polską o złoto? Odpowiedź poznamy już dziś po południu.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura też 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
0: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosoma. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów, kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.

0: którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazem, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Rafał Brzozowski, znany z telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak swojej ukochanej. A wszystko to w otoczeniu 400 gości i deszczu różanych płatków. Panna młoda zaskoczyła wszystkich pastelowo-różową suknią, która mieniła się przy każdym ruchu. A Rafał postawił na klasyczną elegancję. Bajkowa ceremonia pod Warszawą przypominała sceny z filmów, a moment wyjścia z kościoła na pewno zostanie zapamiętany na długo. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie hollywoodzkie wesele. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
2: Dziś przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a my wspominamy Alinę Janowską, która z jednej strony była znakomitą aktorką, a z drugiej łączniczką o pseudonimie Setka. Ta młoda kobieta, zanim stała się gwiazdą sceny, ryzykowała życie w walce o wolność. Jej nagrobek na warszawskich Powązkach przypomina o jej heroizmie, choć sama nigdy nie chciała być nazywana bohaterką. Cóż, nie każdy potrzebuje fanfar, by być prawdziwym bohaterem.
1: Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją? 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Warszawie obchodzono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17:00 w całym kraju zabrzmiały syreny, a ruch na ulicach zamarł na znak pamięci o bohatera. Na Rondzie Dmowskiego odbyło się główne zgromadzenie, a uczestnicy Marszu Powstania Warszawskiego przeszli przez miasto. Wieczorem na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki.
2: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
2: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Dziś przypominamy jedną z największych afer gospodarczych w historii Polski. Henry Ullen i jego firma Ullen & Co. obiecywali modernizację, a zostawili polskie miasta z ogromnymi długami. W latach 20. XX wieku firma budowała wodociągi, ale koszty były znacznie wyższe niż w miastach, które realizowały inwestycje samodzielnie. W Częstochowie koszty na mieszkańca były pięciokrotnie wyższe niż w Grudziądzu. Umowy były tak skonstruowane, że Ullen & Co. zarabiała na opóźnieniach i wzroście kosztów. Miasta spłacały długi przez dziesięciolecia, a mieszkańcy płacili wysokie rachunki za wodę. To przestroga, że źle skonstruowane kontrakty mogą mieć długotrwałe skutki.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
2: Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej. We'll be right back.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europejska Agencja Obrony wybrała 5 firm do testów systemów amunicji krążącej w Portugalii. Wśród finalistów znalazły się firmy z Niemiec, Holandii, Słowenii, Portugalii i Grecji. Niestety, wśród nagrodzonych nie ma polskich firm, mimo że system Warmate spełniał kryteria konkursu. Testy odbędą się na przełomie września i października, a ich wyniki mogą wpłynąć na przyszłe zakupy europejskich systemów obronnych. Polska, mimo posiadania zaawansowanych technologii, nie znalazła się wśród wybranych uczestników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Ziemby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a z Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
3: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
2: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę. Kora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Kora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych, jazz-rockowych arcydzieł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Toruniu na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 19 stopni. Dla Katowic przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santelage czy Hare-Aniemeyera oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
2: Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
1: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
1: Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Susza w Europie osiągnęła krytyczny poziom, a Dunaj, druga najdłuższa rzeka kontynentu, notuje najniższy poziom wody od 149 lat. Żegluga została sparaliżowana, a turystyka i sektor energetyczny odczuwają poważne skutki. W Rumunii wiele statków utknęło, a w Bułgarii ewakuowano pasażerów ze statku wycieczkowego. Po raz pierwszy w historii wyłączono oba reaktory elektrowni jądrowej Cernavodę z powodu niskiego poziomu rzeki. Eksperci wskazują, że zmiany klimatu i brak opadów są głównymi przyczynami tej sytuacji. Europa stoi przed wyzwaniem związanym z bezpieczeństwem energetycznym i gospodarczym. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu. Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
2: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo, temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
2: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
1: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomach. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTubie, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Rafał Brzozowski, znany z Eurowizji i telewizyjnych hitów, w końcu powiedział tak. Ślub odbył się w świątyni pod Warszawą, a na liście gości znalazło się z ponad 400 osób, w tym plejada gwiazd. Krzysztof Gojdź przybył z ukochanym pieskiem, a Tomasz Kammel postawił na elegancki krawat. Justyna Steczkowska niestety nie zdążyła na wesele, ale Edyta Górniak już tak. Cóż, nie każdy dzień jest jak koło fortuny, ale ten z pewnością był pełen emocji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją? Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
0: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska 3 podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku zobaczymy 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w 2 meczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente, Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: GKS Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W 2. rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
3: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Szyta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Kora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie

0: To prawdziwy roller coaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Chora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
1: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W Sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu. Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
0: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosoma. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii. Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
1: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
1: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
2: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
1: Europejska Agencja Obrony wybrała 5 firm do testów systemów amunicji krążącej w Portugalii. Wśród finalistów znalazły się firmy z Niemiec, Holandii, Słowenii, Portugalii i Grecji. Niestety, wśród nagrodzonych nie ma polskich firm, mimo że system Warmate spełniał kryteria konkursu. Testy odbędą się na przełomie września i października, a ich wyniki mogą wpłynąć na przyszłe zakupy europejskich systemów obronnych. Polska, mimo posiadania zaawansowanych technologii, nie znalazła się wśród wybranych uczestników.
0: Najciekawsze informacje w radiu
2: Radio Super Express. Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca. W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów. Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 53-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy.

0: pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
0: Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
1: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, gwiazda telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak w jednym z podwarszawskich kościołów. Panna młoda, w pastelowo-różowej sukni, zaskoczyła wszystkich, którzy spodziewali się tradycyjnej bieli. Na ślubie pojawiło się 400 osób, a cała ceremonia była pilnie strzeżona przez 8 ochroniarzy. Czyżby nowy trend w polskim show biznesie? Z pewnością Brzozowscy wyznaczyli nowy standard elegancji.
0: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, w końcu powiedział tak, i to w stylu, który mógłby zawstydzić samego Patricka Swayze. Ślub, który miał być tajemnicą, przyciągnął 400 gości, a pierwszy taniec młodej pary inspirowany Dirty Dancing z pewnością zostanie zapamiętany na długo. Największym zaskoczeniem był jednak duet wokalny państwa młodych, którzy wspólnie zaśpiewali The Time of My Life. Cóż, wygląda na to, że Brzozowski nie tylko znalazł miłość swojego życia, ale i partnerkę do duetu.
1: Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych, jazz-rockowych arcydzieł. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 21 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku. Jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności, idealna na chwilę relaksu.
0: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 25 stopni i zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia.
3: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
3: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych. sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać. Filip Heizer, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heizer podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Chora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy roller coaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dole.

0: Oliwy do ognia. Chora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia. A jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
0: Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
2: Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie.
0: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program, Simona Ventura, nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Ajagorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali m.in. Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz. Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: W Bydgoszczy, przy Rondzie Grunwaldzkim, doszło do dramatycznego zdarzenia, które poruszyło wielu internautów. Mąż pani Doroty nagle upadł na przystanku autobusowym, a szybka reakcja przypadkowych świadków i ratowników medycznych uratowała mu życie. Pani Dorota podziękowała wszystkim za pomoc w emocjonalnym wpisie na Facebooku, który spotkał się z ogromnym odzewem i falą wzruszających komentarzy. To pokazuje, jak ważna jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach zagrożenia życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
1: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Brown zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 26 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy także 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku.
2: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
1: Susza w Europie osiągnęła krytyczny poziom, a Dunaj, druga najdłuższa rzeka kontynentu, notuje najniższy poziom wody od 149 lat. Żegluga została sparaliżowana, a turystyka i sektor energetyczny odczuwają poważne skutki. W Rumunii wiele statków utknęło, a w Bułgarii ewakuowano pasażerów ze statku wycieczkowego. Po raz pierwszy w historii wyłączono oba reaktory elektrowni jądrowej Cernawodę z powodu niskiego poziomu rzeki. Eksperci wskazują, że zmiany klimatu i brak opadów są głównymi przyczynami tej sytuacji. Europa stoi przed wyzwaniem związanym z bezpieczeństwem energetycznym i gospodarczym. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei. Jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
3: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
3: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 25 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
2: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
1: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Rafał Brzozowski, gwiazda telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak w jednym z podwarszawskich kościołów. Panna młoda, w pastelowo-różowej sukni, zaskoczyła wszystkich, którzy spodziewali się tradycyjnej bieli. Na ślubie pojawiło się 400 osób, a cała ceremonia była pilnie strzeżona przez 8 ochroniarzy. Czyżby nowy trend w polskim show biznesie? Z pewnością Brzozowscy wyznaczyli nowy standard elegancji.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, w końcu powiedział tak, i to w stylu, który mógłby zawstydzić samego Patryka Swayze. Ślub, który miał być tajemnicą, przyciągnął 400 gości, a pierwszy taniec młodej pary inspirowany Dirty Dancing z pewnością zostanie zapamiętany na długo. Największym zaskoczeniem był jednak duet wokalny państwa młodych, którzy wspólnie zaśpiewali The Time of My Life. Cóż, wygląda na to, że Brzozowski nie tylko znalazł miłość swojego życia, ale i partnerkę do duetu.
1: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco. Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną.

0: i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 23 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku. Jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
0: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 26 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą tak samo 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: ale nie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
3: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr północno-wschodni z prędkością do 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia.
3: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
3: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych. sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą również 24 stopnie i małe zachmurzenie. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać. Filip Heizer, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heizer podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. David Bowie, kosmiczny makroka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rokiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali między innymi Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz. Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy, przy rondzie grunwaldzkim, doszło do dramatycznego zdarzenia, które poruszyło wielu internautów. Mąż pani Doroty nagle upadł na przystanku autobusowym, a szybka reakcja przypadkowych świadków i ratowników medycznych uratowała mu życie. Pani Dorota podziękowała wszystkim za pomoc w emocjonalnym wpisie na Facebooku, który spotkał się z ogromnym odzewem i falą wzruszających komentarzy. To pokazuje, jak ważna jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach zagrożenia życia.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarły. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 25 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sánchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
2: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
1: Europejska Agencja Obrony wybrała 5 firm do testów systemów amunicji krążącej w Portugalii. Wśród finalistów znalazły się firmy z Niemiec, Holandii, Słowenii, Portugalii i Grecji. Niestety, wśród nagrodzonych nie ma polskich firm, mimo że system Warmate spełniał kryteria konkursu. Testy odbędą się na przełomie września i października, a ich wyniki mogą wpłynąć na przyszłe zakupy europejskich systemów obronnych. Polska, mimo posiadania zaawansowanych technologii, nie znalazła się wśród wybranych uczestników.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei. Jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
3: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
3: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Krakowie na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 24 stopnie. Dla Szczecina przewidywane jest dzisiaj małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 24 stopnie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos.
2: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic. Rafał Brzozowski, znany z tajemniczości w życiu prywatnym, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Helenie w warszawskim kościele. Na ceremonii pojawiło się aż 400 gości, w tym plejada gwiazd. Małgorzata Tomaszewska przyciągnęła uwagę czerwoną suknią, którą wybrała po konsultacji z fanami na Instagramie. Cóż, kto by pomyślał, że wybór kreacji na ślub kolegi może być tak emocjonującym wydarzeniem?
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
2: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
1: Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
2: Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
1: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych, jazz-rockowych arcydzieł. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
0: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: Giekas Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Rancho Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi ponownie znajdą się losy rodziny Koziołów. Po dekadzie przerwy Klaudia i Halina Kozioł, grane przez Martę Chodorowską i Violettę Arlak, wracają na ekrany. Ich relacja, pełna emocji i skomplikowanych rozmów, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Klaudia, znana z Niezależności i Buntu, przeszła znaczącą przemianę. Halina, jako stanowcza i racjonalna matka, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku byłego prezydenta, Piotra Kozioła. Nowe odcinki obiecują intrygujące wątki i świeże spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wilkowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia.
0: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: Policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są 3 piłkarze Polonii Chodzież oraz 1 pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. Słuchacie Radia Super Express.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Tamara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka?
1: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer. Rafał Brzozowski, gwiazda telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak w jednym z podwarszawskich kościołów. Panna młoda, w pastelowo-różowej sukni, zaskoczyła wszystkich, którzy spodziewali się tradycyjnej bieli. Na ślubie pojawiło się 400 osób, a cała ceremonia była pilnie strzeżona przez 8 ochroniarzy. Czyżby nowy trend w polskim showbiznesie? Z pewnością Brzozowscy wyznaczyli nowy standard elegancji. Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowy tytuł. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie.
0: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. David Bowie, kosmiczny makroka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rokiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali między innymi Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz. Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy, przy Rondzie Grunwaldzkim, doszło do dramatycznego zdarzenia, które poruszyło wielu internautów. Mąż pani Doroty nagle upadł na przystanku autobusowym, a szybka reakcja przypadkowych świadków i ratowników medycznych uratowała mu życie. Pani Dorota podziękowała wszystkim za pomoc w emocjonalnym wpisie na Facebooku, który spotkał się z ogromnym odzewem i falą wzruszających komentarzy. To pokazuje, jak ważna jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach zagrożenia życia.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
1: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hancer spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi ponownie znajdą się losy rodziny Koziołów. Po dekadzie przerwy Klaudia i Halina Kozioł, grane przez Martę Chodorowską i Violettę Arlak, wracają na ekrany. Ich relacja, pełna emocji i skomplikowanych rozmów, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Klaudia, znana z Niezależności i Buntu, przeszła znaczącą przemianę. Halina, jako stanowcza i racjonalna matka, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku byłego prezydenta, Piotra Kozioła. Nowe odcinki obiecują intrygujące wątki i świeże spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wilkowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Never let me down. Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 53-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda?
2: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
1: Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu. Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych, jazz-rockowych arcydzieł. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie.
2: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na stacji kolejowej w Tłuszczu doszło do tragicznego wypadku. Około 60-letni mężczyzna spadł z peronu pod nadjeżdżający pociąg i zginął na miejscu. Wypadek miał miejsce w sobotę wieczorem, a ruch pociągów na trasie Tłuszcz-Ostrołęka został wstrzymany. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na młodą kobietę przy ulicy Gagarina. 18-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policję po tym, jak kilkukrotnie ugodził ją nożem. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.
1: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach. Nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: GKS Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu.
2: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia, pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi ponownie znajdą się losy rodziny Koziołów. Po dekadzie przerwy Klaudia i Halina Kozioł, grane przez Martę Chodorowską i Violettę Arlak, wracają na ekrany. Ich relacja, pełna emocji i skomplikowanych rozmów, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Klaudia, znana z Niezależności i Buntu, przeszła znaczącą przemianę. Halina, jako stanowcza i racjonalna matka, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku byłego prezydenta, Piotra Kozioła. Nowe odcinki obiecują intrygujące wątki i świeże spojrzenie na życie dawnych mieszkańców Wilkowej.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską zachmurzenie całkowite wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1022. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia.
0: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: Policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są 3 piłkarze Polonii Chodzież oraz 1 pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
2: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że gdy opuchlizna opadła,

0: Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazem, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
1: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Rafał Brzozowski w końcu powiedział tak, a jego ślub stał się wydarzeniem, o którym mówi cała Polska. W kościele pod Warszawą pojawiło się około 400 gości, w tym plejada gwiazd, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej ceremonii. Panna młoda zaskoczyła wszystkich nietypowym kolorem sukni, a wesele trwało do białego rana z lodowym barem w tle. Nawet minuta ciszy dla uczestników Powstania Warszawskiego nie przeszkodziła w hucznej zabawie.
1: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco. Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 18 stopni w Toruniu. Z wiatrem wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Katowicach zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PLL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dyga. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali m.in. Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki
2: wielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W stanie New Jersey policjant z tunelem przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. A Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
2: Wielkie emocje na południu Polski, gdzie zakończył się finał Mister Supranational 2026. Po zaciętej walce i burzliwych obradach jury, najprzystojniejszym mężczyzną świata został Pedro Cordero z Hiszpanii. Nasz reprezentant, Bartosz Gwiazda, choć nie zdobył tytułu, z pewnością dostarczył nam wielu wrażeń. Na scenie nie zabrakło też gwiazd muzyki, które dodały blasku temu wydarzeniu. Rafał Brzozowski, znany z hitu Tak Blisko i występu na Eurowizji, zmienił stan cywilny 1 sierpnia. Wokalista, mimo hucznego wesela, znalazł czas na chwilę zadumy, by uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego minutą ciszy. Cóż za połączenie. Miłość i historia w jednym dniu. Joanna i Jacek Kursy z powodu tej rocznicy nie pojawili się na ceremonii. Ale cóż, nie każdy potrafi połączyć świętowanie z refleksją.
1: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, gwiazda telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak w jednym z podwarszawskich kościołów. Panna młoda w pastelowo-różowej z ich kościołów. Panna młoda.

0: kończyło się w ciszy.
1: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwanie. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
0: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
1: Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Toruniu z temperaturą 18 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na młodą kobietę przy ulicy Gagarina. 18-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policję po tym, jak kilkukrotnie ugodził ją nożem. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.
0: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosoł, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
0: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zmierzą się dziś ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni mają szansę obronić tytuł zdobyty przed rokiem. Amerykanie jednak również są w świetnej formie po emocjonującym półfinale z Japonią. Czy Polacy po raz pierwszy zdołają obronić złoto? Finał rozpocznie się o 13:30.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
3: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
2: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
3: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Express. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Justyna Steczkowska. Choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym w Polsce. Jego

0: Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19:55 w Polsacie.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali między innymi Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa. Dziś w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. Po burzliwym tygodniu wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest czysta, a brak sinic potwierdzają ostatnie badania. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni Celsjusza, a łagodny wiatr sprzyja wypoczynkowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
1: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W stanie New Jersey policjant z tunelem przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 22 stopnie w Białymstoku. Z wiatrem północnym o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo. Temperaturę tak samo 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poyraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
1: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności, idealna na chwilę relaksu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany opublikowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. A Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic. Świat telewizji stracił dziś jedną ze swoich ikon. Vincent Pastore, niezapomniany Salvatore Pussy Bonpensiero z rodziny Soprano, zmarł w wieku 80 lat. Aktor, który zyskał sławę późno, ale z impetem, został znaleziony w swoim domu na Bronxie. Choć jego kariera była pełna gangsterskich ról, to właśnie rodzina Soprano uczyniła go nieśmiertelnym w sercach widzów. Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów? Rafał Brzozowski, znany z tego, że skutecznie ukrywał swoje życie prywatne, w końcu powiedział tak swojej ukochanej Helenie. Na weselu, które przypominało hollywoodzką produkcję, pojawiło się aż 400 gości, a porządku pilnowało 8 ochroniarzy. Panna młoda zaskoczyła wszystkich, wybierając suknię w pastelowych odcieniach, która z bliska mieniła się różowym i beżowym blaskiem. A jakby tego było mało, para młoda nie tylko tańczyła, ale i zaśpiewała wspólnie hit ze znanego filmu, udowadniając, że miłość można wyrazić na wiele sposobów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Borys Szyc, znany z ról w Vinci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech. David Bowie, kosmiczny makroka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rokiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety ich celność przyciągnęła

0: Proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na młodą kobietę przy ulicy Gagarina. 18-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policję po tym, jak kilkukrotnie ugodził ją nożem. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.
1: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
1: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
1: GKS Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Iliasz Kurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
2: Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, broniąc tytułu mistrzowskiego. W finale pokonali reprezentację USA 3-1, a wcześniej w półfinale zdemolowali Słowenię 3-0. Zwycięstwo przyniosło im okrągły $1 000 000 do podziału. Premie w Lidze Narodów są takie same dla mężczyzn i kobiet, co podkreśla równość w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Luyan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Słuchacie Radia Super Express. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosoł, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była sam Łapicki?

0: A przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
2: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: Dziś w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. Po burzliwym tygodniu wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest czysta, a brak sinic potwierdzają ostatnie badania. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni Celsjusza, a łagodny wiatr sprzyja wypoczynkowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie, brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
2: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
1: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
1: Wczoraj w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Telewizja Polska zorganizowała koncert Warszawa śpiewa zakazane piosenki. Wydarzenie odbyło się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a wśród uczestników była para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy. Prezydent i jego małżonka zostali oficjalnie powitani przez prowadzących, a ich udział w uroczystości został uwieczniony w mediach społecznościowych. W obchodach uczestniczyli także inni politycy, składając wieńce i biorąc udział w marszach upamiętniających bohaterów powstania.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sánchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH 155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH 155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 21 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako umiarkowane, a w Bydgoszczy jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawniania prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Luyan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Wczoraj w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Telewizja Polska zorganizowała koncert Warszawa śpiewa zakazane piosenki. Wydarzenie odbyło się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a wśród uczestników była para prezydencka, Karol i Marta Nawroccy. Prezydent i jego małżonka zostali oficjalnie powitani przez prowadzących, a ich udział w uroczystości został uwieczniony w mediach społecznościowych. W obchodach uczestniczyli także inni politycy, składając wieńce i biorąc udział w marszach upamiętniających bohaterów powstania. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności, idealna na chwilę relaksu. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
2: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
1: Rafał Brzozowski, znany z telewizji i muzyki, w sobotę powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a ich ślub pod Warszawą stał się wydarzeniem roku. W kościele, zamiast tradycyjnego podpisywania dokumentów w urzędzie, młoda para zasiadła do stołu, by sformalizować swoje małżeństwo. Na weselu, które zgromadziło ponad 600 gości, nie zabrakło gwiazd i niespodzianek, a Helena zaskoczyła wszystkich, zmieniając suknię na jeszcze bardziej olśniewającą. Cóż, wygląda na to, że Brzozowski nie tylko śpiewa, ale i organizuje wesela na najwyższym poziomie.
2: Borys Szyc, znany z ról w Winci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwaniem. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40. David Bowie, kosmiczny makroka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rokiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wiosną 1978 roku członkowie The Clash postanowili, że strzelanie z wiatrówki do gołębi to świetny sposób na zabicie nudy. Niestety, The Clash

0: Budowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich. Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dyga. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali między innymi Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz. W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o trzykrotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Hareniemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa debata na temat rozłamu w PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina. W nocy w Lublinie zawyły syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. Powodem była wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że syreny to najszybszy sposób ostrzegania o zagrożeniu. W takich sytuacjach kluczowe jest zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
1: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Muchobór doszło do brutalnego ataku nożownika. 30-letnia kobieta walczy o życie po tym, jak 18-letni obywatel Ukrainy zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Policja szybko ujęła napastnika, a sprawa została zakwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że nie będzie tolerancji dla przestępców.
2: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 21 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w 2 meczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W 1. meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po 1. meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza. Polscy siatkarze zdobyli złoto w Lidze Narodów 2026 roku, pokonując USA po emocjonującym finale. To już 10. triumf w historii polskiej męskiej siatkówki i 4. pod wodzą trenera Nikoli Grbicia. Biało-czerwoni obronili tytuł sprzed roku, a sukces ten zapisze się na stałe w annałach sportu. Grbić z 4 złotymi medalami staje się jednym z najbardziej utytułowanych selekcjonerów w historii polskiej siatkówki.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję. Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój 1. mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
1: GKS Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z 1. spotkania, które przegrali 1-2.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w 1. spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marc-André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako umiarkowane, a w Bydgoszczy jako dobre.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Luyan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
3: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
2: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
3: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
2: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
1: Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad trzech dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19:55 w Polsacie.
1: Magdalena Ogórek, znana z perfekcyjnego zarządzania swoim napiętym grafikiem, zaskoczyła fanów zdjęciem ze szpitala. Prezenterka, podpięta pod kroplówkę, przyznała, że organizm powiedział stop. Choć nie zdradziła szczegółów swojego stanu zdrowia, liczy na szybki powrót przed kamery. Czyżby nawet gwiazdy potrzebowały czasem przerwy od blasku reflektorów? Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał,

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: Dziś w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. Po burzliwym tygodniu wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest czysta, a brak sinic potwierdzają ostatnie badania. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni Celsjusza, a łagodny wiatr sprzyja wypoczynkowi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
0: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
1: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
0: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 21 stopni w Białymstoku z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia.
0: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: Policja zatrzymała 4 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są 3 piłkarze Polonii Chodzież oraz 1 pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
2: Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazem, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Rafał Brzozowski w końcu powiedział tak, a jego ślub stał się wydarzeniem, o którym mówi cała Polska. W kościele pod Warszawą pojawiło się około 400 gości, w tym plejada gwiazd, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej ceremonii. Panna młoda zaskoczyła wszystkich nietypowym kolorem sukni, a wesele trwało do białego rana z lodowym barem w tle. Nawet minuta ciszy dla uczestników Powstania Warszawskiego nie przeszkodziła w hucznej zabawie.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco. Mikołaj Roznerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Roznerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magic w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dyga. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali między innymi Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
0: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Poddębice stały się wczoraj centrum wszechświata dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd. Od Roxy Węgiel po Macieja Maleńczuka. A tłumy bawiły się przy największych hitach. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin. Od escape roomów po naukowe eksperymenty. A wszystko to w otoczeniu zabytkowego Pałacu Grudzińskich i geotermalnych cudów Poddębic.
2: Wielkie emocje na południu Polski, gdzie zakończył się finał Mister Supranational 2026. Po zaciętej walce i burzliwych obradach jury, najprzystojniejszym mężczyzną świata został Pedro Cordero z Hiszpanii. Nasz reprezentant, Bartosz Gwiazda, choć nie zdobył tytułu, z pewnością dostarczył nam wielu wrażeń. Na scenie nie zabrakło też gwiazd muzyki, które dodały blasku temu wydarzeniu. Rafał Brzozowski, znany z hitu Tak Blisko i występu na Eurowizji, zmienił stan cywilny 1 sierpnia. Wokalista, mimo hucznego wesela, znalazł czas na chwilę zadumy, by uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego minutą ciszy. Cóż za połączenie. Miłość i historia w jednym dniu. Joanna i Jacek Kursy z powodu tej rocznicy nie pojawili się na ceremonii. Ale cóż, nie każdy potrafi połączyć świętowanie z refleksją.
1: Katarzyna Warnke, nasza polska mistrzyni metamorfoz, obchodzi dziś 49. urodziny. Zaczynała na deskach teatru, a teraz jest ikoną kina, której odważne role i zmiany wizerunku śledziła cała Polska. Jej przełomowa rola w Botoksie, Patryka Wegi, sprawiła, że stała się gwiazdą pierwszej ligi. A jakby tego było mało, jest jeszcze reżyserką i projektantką torebek. Kto by pomyślał, że jedna osoba może mieć tyle talentów?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, gwiazda telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak w jednym z podwarszawskich kościołów. Panna młoda, w pastelowo-różowej sukni, zaskoczyła wszystkich, którzy spodziewali się tradycyjnej bieli. Na ślubie pojawiło się 400 osób, a cała ceremonia była pilnie strzeżona przez 8 ochroniarzy. Czyżby nowy trend w polskim show biznesie? Z pewnością brzozowscy wyznaczyli nowy standard elegancji. Andrzej Łapicki, legenda polskiego kina, postanowił w wieku 85 lat powiedzieć tak 25-letniej teatrolożce Kamili Mścichowskiej, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Różnica wieku wynosząca 60 lat stała się pożywką dla plotek i spekulacji, a tabloidy miały używanie przez długie miesiące. Sam Łapicki, z właściwym sobie humorem, stwierdził, że to jego sposób na ucieczkę przed starością. Czy to była miłość? Czy desperacka próba zatrzymania czasu? Tego nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne. Aktor nie pozwolił, by jego życie zakończyło się w ciszy.
2: Borys Szyc, znany z ról w Winci i Kacława, zaskoczył wszystkich swoją nową sylwetką, zrzucając 15 kg w zaledwie kilka miesięcy. Aktor postawił na zdrową dietę, eliminując sól, białą mąkę i słodycze, co było dla niego nie lada wyzwanie. Do tego dołożył intensywne treningi, w tym codzienny tenis, który stał się jego nową obsesją. Jego żona, Justyna Nagłowska, nie kryje dumy, choć przyznaje, że teraz sama musi nadążać za aktywnym mężem. Teresa Lipowska, nasza niezastąpiona Barbara Mostowiak z M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i wciąż zachwyca swoją naturalnością. Bez botoksu, bez skalpela, a jednak wciąż na ekranie, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka podkreśla, że nie potrzebuje chirurgicznych poprawek, by czuć się dobrze w swojej skórze. Żyje po swojemu, bez diet i rygorów, a jej recepta na młodość to po prostu ruch i uśmiech.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. David Bowie, kosmiczny mak rocka, z nonszalancją twierdził, że bycie gwiazdą to kwestia dodania wody. Ale za tą błyskotliwą iluzją kryła się dekada porażek i poszukiwań. Ziggy Stardust, jego alter ego, nie był tylko scenicznym pseudonimem, lecz zjawiskiem, które wstrząsnęło rockiem. Bowie, mistrz kreacji, zrozumiał, że w rock and rollu muzyka to tylko połowa sukcesu, a reszta to teatr i mit. Jednak cena tej gwiazdorskiej iluzji była wysoka, prowadząc go na skraj samozniszczenia, zanim odnalazł siebie na nowo w Berlinie.
1: Phil Collins, mistrz mrocznych legend, znów na tapecie. Jego In the Air Tonight od lat budzi dreszcze, ale nie przez rzekome morderstwo, które miał widzieć, a przez rozwód, który rozbił mu serce. Plotki o zemście na koncercie to czysta fantazja, choć wielu wciąż woli wierzyć w tę filmową opowieść. Prawda jest prozaiczna. Piosenka to wybuch emocji po zdradzie, a nie kryminalna zagadka. Ale kto by się przejmował faktami, gdy legenda jest taka porywająca?
2: Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem, bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na młodą kobietę przy ulicy Gagarina. 18-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policję po tym, jak kilkukrotnie ugodził ją nożem. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledczy prowadzą postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.
0: Adam C., znany jako Cycu, został aresztowany za brutalne pobicie pary na ulicach Wrocławia. W związku z tym klub bokserski Bombardier znalazł się w ogniu krytyki, gdyż Adam C. pojawił się na zdjęciu z zawodnikami klubu. Właściciel klubu, Patryk Jamiński, podkreśla, że Cycu nie był członkiem ani pracownikiem klubu, a jego obecność była jedynie epizodyczna. Obaj aresztowani usłyszeli zarzuty pobicia z powodu przynależności narodowej. Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa.
0: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zmierzą się dziś ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni mają szansę obronić tytuł zdobyty przed rokiem. Amerykanie jednak również są w świetnej formie po emocjonującym półfinale z Japonią. Czy Polacy po raz pierwszy zdołają obronić złoto? Finał rozpocznie się o 13:30.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął 2. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na 5. pozycję.
1: Gieka z Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W 2. rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia. O 15:05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry także pokażą 17 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
0: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Rosół, który wielu z nas kojarzy z domowymi obiadami, zyskuje wyjątkowy smak dzięki sercom drobiowym. To właśnie ten składnik, rzadko dziś używany, nadaje wywarowi głęboki aromat. Gotowany powoli z dodatkiem kurczaka lub wołowiny, a także warzyw i przypraw, tworzy esencję, której próżno szukać w restauracjach. Choć serca drobiowe są coraz trudniej dostępne, warto po nie sięgnąć, by przywołać smak dzieciństwa. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Kuba Wojewódzki, niekwestionowany król ciętej riposty i charakterystycznych okularów, od ponad 3 dekad nie schodzi z medialnego piedestału. Zaczynał jako dziennikarz muzyczny, a dziś jego talk show to jeden z najdłużej emitowanych programów w Polsce. Jego życie prywatne, pełne plotek i spekulacji, nie ustępuje popularnością jego zawodowym osiągnięciom. Mimo 63 lat, Wojewódzki nadal potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę, jakby czas dla niego stanął w miejscu.
2: Mikołaj Rozmerski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, wciąż nie zdecydował się na udział w Tańcu z Gwiazdami. Choć propozycje padały, Rozmerski przyznaje, że taniec nie jest jego mocną stroną i potrzebuje solidnego przygotowania. Aktor żartobliwie twierdzi, że ma własne poczucie rytmu, ale profesjonalne choreografie to już inna bajka. Może kiedyś, gdy znajdzie czas i ochotę, zobaczymy go na parkiecie, ale na razie pozostaje nam czekać na jego wielki taneczny debiut. Dziś wielki dzień w Nowym Sączu, bo to właśnie tutaj poznamy nową Miss Polski 2026. Czy nowa królowa piękności zdoła przebić sukcesy swoich poprzedniczek? Przypomnijmy, że tytuł ten otwiera drzwi do świata mody i międzynarodowych konkursów, choć niektóre laureatki znikają z show biznesu szybciej, niż się w nim pojawiły. Do tej pory koronę dzierży Oliwia Mikulska, ale już dziś wieczorem wszystko się zmieni. Ciekawe, czy nowa Miss Polski zdoła przebić sukcesy Agnieszki Kotlarskiej czy Agnieszki Pachałko, które zdobyły międzynarodowe tytuły. Transmisja finału o 19.55 w Polsacie.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Oto historia instrumentu, który nie powinien działać, a jednak zdefiniował całe pokolenie rocka. Mellotron, ważący tyle co mały samochód, z jego wiecznie zacinającymi się taśmami, stał się ulubieńcem takich gigantów jak The Beatles czy King Crimson. To właśnie dzięki jego wadom powstały takie hity jak Strawberry Fields Forever. Rick Wakeman z zespołu Yes miał dość jego kaprysów i postanowił podpalić go na polu. Cóż, nie każdy instrument może pochwalić się tak płomienną karierą. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie. Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie, przed laty mieszkała kontrowersyjna para PRL-u, Kalina Jędrusik i Stanisław Dyga. Ich związek, dziś określany jako otwarty, przyciągał śmietankę polskiego showbiznesu, stając się symbolem wolnej miłości. W ich mieszkaniu bywali m.in. Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek i Jeremi Przybora. Po latach intensywnego życia towarzyskiego para przeniosła się na Żoliborz.
2: W Nowym Sączu zakończyła się finałowa gala Mister Supranational 2026. Tytuł najprzystojniejszego mężczyzny zdobył Pedro Cordero z Hiszpanii. Pierwszym wicemisterem został reprezentant południowej Afryki, a drugim kandydat z Chin. Wydarzenie było częścią Festiwalu Piękna, który przyciągnął uczestników z całego świata.
1: Rok temu w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. 57-letni Tadeusz Duda zastrzelił swoją córkę Justynę i zięcia Zbigniewa, a także ciężko ranił teściową. Po masakrze Duda uciekł do lasu, gdzie po kilku dniach znaleziono jego ciało. Śledczy wciąż próbują zrozumieć motywy tej tragedii, która była wynikiem narastającego konfliktu rodzinnego. Dziś mieszkańcy wsi starają się wrócić do normalności, choć pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa. Dziś w Grzybowie plażowicze mogą cieszyć się spokojnym dniem nad morzem. Po burzliwym tygodniu wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Woda jest czysta, a brak sinic potwierdzają ostatnie badania. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni Celsjusza, a łagodny wiatr sprzyja wypoczynkowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia.
1: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Warszawie obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwagę przyciągnął marsz zorganizowany przez Roberta Bąkiewicza, który wzbudził kontrowersje ze względu na swoją formę i hasła. Dziennikarka Joanna Racewicz skrytykowała wydarzenie, podkreślając, że powinno ono łączyć, a nie dzielić. Marszowi towarzyszyły race i skandowane hasła, co według krytyków zakłóciło uroczysty charakter obchodów. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
2: Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Polski system opieki nad seniorami stoi w obliczu poważnego kryzysu kadrowego. Brakuje od 40 do 50 tysięcy pracowników, a sytuację pogarsza masowe odmawianie wiz pracownikom z Europy Wschodniej. Polacy wybierają pracę za granicą, gdzie zarobki są znacznie wyższe. Tymczasem w Polsce już 18 tysięcy pacjentów czeka na miejsce w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wprowadzenie bonu senioralnego zwiększy zapotrzebowanie na opiekunów, wymagając przeszkolenia aż 90 tysięcy nowych osób. Ministerstwo Pracy wstrzymało jednak pracę nad ułatwieniami wizowymi dla opiekunów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
2: Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH 155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH 155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. Marcin Kodur po trudnych miesiącach walki o zdrowie Renaty staje przed kolejnym wyzwaniem. Na jego drodze pojawia się Daria, młoda policjantka, z którą zaczyna spędzać coraz więcej czasu. Ich wspólne patrole stają się dla Marcina chwilą wytchnienia od codziennych problemów. Jednak nie wszystko idzie gładko. Jedna z interwencji, podczas której odkrywają niepokojące ślady na ciele starszej kobiety, prowadzi do napięć z dawnym współpracownikiem. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Renata przyłapuje Marcina i Darię w czułej chwili. Czy to tylko zawodowa relacja, czy coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki po wakacjach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 1938 odcinku, który zobaczymy po wakacjach, Kasia znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Szantażowana przez Sowińskiego, lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona tajemnicą dotyczącą ojcostwa małej Zosi. Mariusz, który wychowuje Zosię jako swoją córkę, zaczyna coś podejrzewać, a Kasia boi się ujawnienia prawdy. Aneta, przyjaciółka Kasi, zauważy jej zły stan i zasugeruje wyjazd z Zosią, by odzyskać spokój. Czy Kasia zdecyduje się na tak radykalny krok, by uciec od problemów? Tego dowiemy się już wkrótce, śledząc nowe odcinki serialu. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Luyan.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nowym sezonie M jak miłość czeka nas emocjonujący zwrot w relacji Jakuba i Martyny. W 1938 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Martyna niespodziewanie odsunie się od Jakuba, co wprawi go w głęboki smutek. Policjant nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego lekarka nagle zerwała kontakt. Swoje żale Jakub wyleje przed Marcinem, który jako pierwszy zauważy jego przygnębienie. Marcin, próbując podnieść przyjaciela na duchu, zasugeruje, że Martyna potrzebuje przestrzeni, by poukładać sobie myśli. Ta rozmowa okaże się dla Jakuba oczyszczająca, choć nie przyniesie natychmiastowego rozwiązania. Losy bohaterów jeszcze się splotą, a widzowie z niecierpliwością będą śledzić, czy Martyna dostrzeże w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry również pokażą 18 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie brak reakcji prezydenta Karola Nawrockiego wywołał gorącą debatę. Byli prezydenci i premierzy krytykują jego decyzję o niezwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent oczekuje raportu od rządu, ale nie zabrał publicznie głosu w tej sprawie. Wypowiedzi byłych liderów podkreślają potrzebę większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wokół Mateusza Morawieckiego. Były premier jest krytykowany za utrzymanie Stowarzyszenia Rozwój Plus, co jego przeciwnicy odbierają jako próbę budowania własnego zaplecza politycznego. Zarzuty dotyczą także jego działań z czasów rządów, w tym podejścia do programu 500+ i zakupu myśliwców F-35. W tle sporu jest walka o przyszłe przywództwo na prawicy i kierunek, w jakim ma podążać partia. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.